U tej dasa wap maksu kudra piku no chau takshid kit me man bashtan bank shop get to go and dojin no apsa get me man bashtan no jet shibeja akshay dukshkush shkop ta chi shikacha a bank shop get to go and dojin no ta hitatsa ich ta sibi u minji ge magi smi no ho no chau takshid get me man bashtan ha kan ich me dat get to go and dojin u apsa get me man bashtan ha kan Mino do daksh dachat shabecha. Anish shab get to go in dojigin. Uday da sa HLG4 la force. Gemak fontash. Uno sha get the maman bashtan. Gemak wapsa get the maman bashtan. Uday da sa kawats gemaj gemak mat magoshe tok shago no sha tok shku no daksh. No moya make it shkop. Upta dipska jay get the maman bashtan. Hujat shebeje yebajin hausge ja zmoch ne ne nau shab gitu gnen dos gnen ma tashi ma nange ma glatok au go gedok shkun ja dak shes ne shab gitu gnen dos gnen ho wabsa gediok skon au kche ma man bashta shuch kop ta jishka ja ge chad nem shish ka jni shtun ne shab gitu gnen dos gnen u de ta shawa son pyo jog mis singe ma ge shab go mo au go no shu dak shes ja gedok shkun ba nau shab gitu gnen dos gnen Oi, wapsa, nao jishkaja, gedokshkun, hau get, oi, dachkopta jishkaja, get them a man bashtan, get a jim shishkaj. Oh, ma guin dojigin, nishnu getogon en dojigin. Udai dasa waskainish gemeg namiska, get my man bashtan, o jaudakshish, nishab getogon en dojigin, wapsa, get my man bashtan, chkopta jishkaja, jadiokskoj. Ak nishab jadokshin dojigin, mat hagmi, nishab getogon en dojigin, get my man bashtan, jaudakshish. Wapsa, get my man bashtan, chkopta jishikaj, A co ta dziśka działuje? Ja bym chciał, że ściśkać. A na uszab, gdy tego nie dożygę. Sanitary, Walder, Gemma, Games, gdyby man beszta, nie uszab, gdy tego nie dożygę. O łapca, gdyby man beszta, nie na uszab, gdy tego nie dożygę. A jak mogę od Montreal, wie, to ja chciał go noszki do kszkun, nie na uszab, gdy tego nie dożygę. Ui, o łapca, gdy to kszkun, no, jak będziemy man beszta, czy uczkop ta dziśka działać, jam stożgę, nam stożgę. Nie uszab, gdy tego nie dożygę.